Mama yangu ndio kukunda mara maja ndugu yangu. Mama yangu ndio kukunda mara maja ndugu yangu. Ndio leo kukunda

0: Chabwino, chabwino, kondedwa womvera kuina kuri konzeko kumene muri tikufunirene dzabwino kwambiri.
1: Big show.
0: Show. 20 minutes.

0: Tizi wane ndagwira nchito muri bwanji bwana wanga.
1: Haina ndiko bwino.
0: Hey.
1: Pasicho kumene kusinjira zvinonda bwanga.
0: Hayi kuno ndiri bwino ndikudziweni.
1: Ine ndirashida basu kuno kusanjala.
0: Kusanjala Rashida Bas.
1: Eh.
0: Azatu mugwira yota.
1: Imene zogudisa kugudisa mashini.
0: Eh. Yai ndizofunikira kwambiri zvimene zvosoka kolala
1: zvapamanja zvapamanja.

0: Chabwino tikulandireni ndi manja onse kaya mukuimbira kuti anzathu kumeneko. Kangati line siri bwino koma mukumvera indi programu yati dziwane tagwira ntchito. Tikudziweni?
1: Hello.
0: Hello, tikudziweni? Tikudziweni ndi misandani mukuimbira kuti?
1: Ini ndi Ahmed Paulo kuno Kuntopa.
0: Kuntopa?
1: Ahmed Paulo Kuntopa.
0: Kuntopa, Ahmed Paulo. Muli bwanji Ahmed Paulo? Chabwino Ahmed Paulo tatifurokozerane ndi ntchito yanji imene mukugwira mbale wanga.
1: Basi ntchito yanji ndi kulima.
0: Yolima, mmalima chani ndi chani? Eya. Pindulanji limene mukupeza kuchokerako mukulima zinthu zimenezi. Eya. Eya. Panopo muli chani chimene mukugulisa kuchokera kumunda?
1: Panopo mukugulisa repoli uwa alfazi, tomate.
0: Eya. Ya iti tokoze kwa mbili mbale wanga ngati mukupeza phindu perekani moni kwa bale nanasi.
1: Kupele kwa moni kwa ntukusa kupele wange si.
0: Iya.
1: Aha.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

Ndalandira message pano kuzokera kwanzanga wina wake wopanda dzina. Akuti nyimbo yachimwamo wayo musaikenso.